nsɛm ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Wato me ne me nkurɔfoɔ. Wato me ne me man. Sɛ wɔn sɛ yɛn, wɔn kunkun yɛn, na wɔn nwere yɛn. Wɔsi sɛ wɔtɔ yɛn ma, sɛ wɔtɔ yɛn sɛ, ɛnka yɛnyɛ ɛmfra ne ɛnkoa mpo a, kamakama no atom. Nanso wei deɛ, wɔtɔ yɛn.

ma wo ni kuno ene wo yire ede ma wo ni unua no ene mo ma ni masefo ene wo yesu di mo wonu akasa emfa to ma ni fra wonu akasa ento na mena mo